samo życie. Tak, tak, tak jest. Aha, aha. Grzech za grzech. Kręcimy się wokół tego, wokół tych samych zasad. Wiesz? Sprawdź to.